0: bycia. Nene, nity lub czekana liczka, bo kwieki sobie bre twoje lapę glupa. Parada po nosach, na sprot na starogadni ligi. Nestabilni tak ostanie w regii. Boli mene klinać, skam wtikate czy wapę. W czekoladno oko lignie alba basne krapę. Ein wim bolsze dino karpa ważne. Da participanti izrazio 100% strinjanie. Pidą dydą wryza spodnie glave gorba są. Wrydą dydą w parich na arabite domow. Razem czeba z matraską hęga wasza draga. Sztich proba gacia, fukno si o spraga. Ty popadasz fajfko czastisz piwo inche pizzo. Ker on ti je dokazał da si vlagowo pres. Roke se ti tresajo, a niso zvezane. V naslednjem hipu maže grešnike privezane. Kaj si pol narejo, nadalju sam svoj glavi. Ampak kjubja me upral, nam moč zaupati.
1: Bitch is a bitch, whether poor or rich. I talk to him in exact same pitch.
0: Mlade frače poka, stari masni grd poslanec. Ker je pizda bila ustvarjena za jorski kovanec. Še boljše, če bankovce zrolož debelem snoku. Pol ti sokec pintomata redno teke bo v potoku. Neka mala mi pravi, omami me. Ovi bit mi pravi, ujami me. Neki fukić mi pravi, nalomi me. Ovi bit mi pravi, vlovi me. Slovenski komiki se furajo na stand up. Jaz bi temu rekao sit down, shut the fuck up. Na hejtam kar razumem stupid maso. Treba je prodajat žemlico, jajca klobaso. Furaš angliščina s tvojo slovnico, popravljam. Do naslednjiče izboljša, ker